0: Muzyka. Co życia.
1: A można zakochać się, madam. Serce swoje ja wydam. Bo jak świecy nie krótki.